Будить, на cóż jednak mam się łudzić, sięgać do minionych snów. Może kiedyś w przyszłości miłość w sercu twe.